0: Sim, alguma coisa, como o governo que valasco, o passo do panque, visita no Ravitsa.
1: Todos bom lepsi, a coenha ilhudia.
2: O meu outro que é do panque, da que é papucha, daí a que eu vou no né? Valasco, a bricote.
3: Mal tu, on mal horny, chlapco, boi 20 albo kolki?
4: Czy 20?
3: He, nie, 12.
5: Janosik, dnes wyglądał jako normalny ludzie, ale był to isty, co ti ludzie, którzy tu żyją w tej dobie.
6: Tak by był stary.
7: Mal by ty sturkocze.
8: I mal pistol.
7: Mal by pomagać. Byłby dobry, a wyzerałby chudobno.
9: Wszystko by tu było. To jest to, co tym by bogatym kradł, a chudobnym dawał, kiedy jeszcze żyją.
10: On by się obliekał tak, jak się oblikali normalni ludzie. By już nie nosił klobuki. By się 12 chłopcy rozeszli, by już... Nie wiem, już był trochę starszy, a... Už by sa asi aj oženil.

0: Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.
1: Wiadomości. Trwa rekrutacja do Akademii Aktywnych Liderów Polonijnych. W imieniu Stowarzyszenia Aktywny Dialog przekazujemy informację dotyczącą rekrutacji do Akademii Aktywnych Liderów Polonijnych, 10-dniowego programu szkoleniowego dla dorosłych liderów polonijnych z Europy, osoby aktywnie działające w środowiskach polonijnych. Pełna treść ogłoszenia dotycząca wydarzenia, które odbędzie się w Warszawie w dniach od 15 do 24 sierpnia bieżącego roku, znajduje się na stronie www.aktywnydialog.pl. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach zadania publicznego pod nazwą Program Stypendialny PL Plus Aktywny Student. O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w następujących krajach: Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Estonia, Kazachstan, Węgry, Armenia, Gruzja oraz inne, m.in. Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia i Chorwacja. Nabór wniosków w tym etapie będzie trwał od 19 maja do 30 sierpnia. W dniach od 27 lipca do 7 sierpnia uczniowie Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkoły Polskiej i Przedszkola na Węgrzech przebywali będą w Borach Tucholskich na obozie językowym organizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Klanza. Samorząd Narodowości Polskiej w Estergomie zaprasza na uroczystość upamiętnienia wybuchu Powstania Warszawskiego, która odbędzie się 8 sierpnia o godzinie 16 przy pomniku Jana Sobieskiego w parku Erzsébet w Estergomie. Przez całe lato, aż do 23 września, Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział Oheď 11, zaprasza do Budapesztańskiego Domu Polskiego do oglądania wystawy fotograficznej Żywe obrazy, pochodzącej z zasobów Fundacji Dziewięć Sił. Ciekawy letni program w Segedynie. Od 12 lipca do 16 sierpnia z udziałem polskich zespołów ludowych odbywa się w Segedynie przed miejscowym muzeum Festiwal Narodów Europy. 9 sierpnia występował tam będzie zespół pieśni i tańca Leliwa z Leżańska, a 16 sierpnia zespół pieśni i tańca Ludowianie z Chudowej. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Seicesfehérvár można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II w rytmie lubelszczyzny. Wystawa fotografii Smaki i doświadczenia kulturalne w Instytucie Polskim. Polska Organizacja Turystyczna i Instytut Polski wspólnie zorganizowały w Budapeszcie wystawę fotograficzną w rytmie lubelszczyzny, prezentującą piękno przyrody, dziedzictwo kulturowe, gastronomię i żywe tradycje województwa lubelskiego. Wystawę można zwiedzać w Instytucie Polskim w Budapeszcie do końca wakacji. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu Ambasady Polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery pory roku. Wystawę plenerową Ambasady Polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej planszę Polska Nieoczywista przez całe lato można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10 dzielnicy Budapesztu przy rogu ulic Kier i Oheď 11. A na wystawę tę zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżących informacji. Polonia uczciła pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego, które było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie.
2: Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku zakończyło się kapitulacją po 63 dniach walk. Poległo lub zostało zamordowanych przez Niemców 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów.
3: Zawartość zrzutu koniecznie. 20 min szosowych ze sznurkiem. 100 granatów tropią nas pod słuchem. MP Dorota tropią nas pod słuchem. Muszę odejść z tego terenu. Zrzut przyjmujemy dziś, albo już chyba nigdy. Zrzut przyjmujemy dziś, albo już chyba nigdy. Zrzut przyjmujemy dziś, albo już chyba nigdy.

0: Nasza nieżyjąca już polonijna koleżanka, Lucia Rywis, była świadkiem wydarzeń sprzed lat.
1: Jestem warszawianką, dokładnie mokotowianką. Powstanie przeżyłam tragicznie. W pierwszych dniach od razu, czwartego to było albo piątego, jak to się mówi, zdobyli naszą stronę od ulicy Puławskiej Feldpolizei. Wyrzucała nas wszystkich z domu, absolutnie. Po drugiej stronie byli Ukraińcy, którzy bezcześcili kobiety, zabijali mężczyzn. Nam się jakoś udało. Tak jak się stało, tak trzeba było wyjść. Ja nawet wyszłam boso, bo było przecież wiadomo, jak gorące lato. Wyrzucili nas i pędzili pod tory służewieckie. Tam mieliśmy być wszyscy rozstrzelani. 2 godziny z rękoma do góry. Dużo osób padło, zemdlało. Najpierw trzeba było wszystko rzucić na ziemię. Zegarki, pierścionki, łańcuszki, wszystko. No był, nie mogę opisać, pamiętam to jak dziś, tego lamentu, tego szlochu i tych przerażonych twarzy. Około 2 godzin tak padali, stali i na kolana klęczeli, bo nie mogli przecież usiąść, nie wolno było. Powiedzieli nam, że przyszedł rozkaz, że nas puszczą żywych za 15 minut, żeby tu nikogo nie było. No więc niezabudowany teren, jak wiadomo, tory służewieckie, gdzie tu się schować? 15 minut, nikt nie miał siły już iść na tych nogach z waty. No więc padało się, gdzie się mogło, w jakieś pola, w jakieś kapusty. Leżało się całą noc, nad ranem, kto mógł i jak mógł, szedł przed siebie. I tak poszłam z rodziną przed siebie, że trafiłam przez lasy Kabaty do Natolina. Tam, jak wiadomo, jest piękny pałac Potockich. On był w administracji Branickich, bo to jest tuż obok Wilanowa, jakiś kilometr. No i zdziwienie nasze nie ma granic. Są jacyś żołnierze w zielonych mundurach. Kto to może być? Nie wiem. Jacyś sympatyczni, coś mówią, odzywają się. Okazuje się, że to jest wojsko węgierskie. I tak dzięki nim, przy ich pomocy, przetrwaliśmy do końca. Oni nam pomagali, bardzo dużo nam pomagali, ale to już sprawa na oddzielne opowiadanie.

0: Akurat rok temu miałem możliwość w czasie godziny W o 17 być w Muzeum Powstania Warszawskiego. I rzeczywiście przygotowanie samego muzeum do tego wydarzenia budziło wiele pięknych uczuć też. Najbardziej takie dla mnie wzruszające było spotkanie z zaproszonym powstańcem, bo już wiemy, że jak niewielu ich zostało, którzy opowiadali tak pokrótce o tych wydarzeniach, o atmosferze, bo my nieraz tak o powstaniu możemy bardzo mówić historycznie, warto, nie warto, co zrobili, czego nie zrobili, czy trzeba było, i takie różne dywagacje sobie prowadzimy, ale jak się posłucha autentycznie tych ludzi, którzy mieszkali w Warszawie, którzy byli niedaleko samego miejsca, gdzie jest to muzeum, tam był ich dom, który później został zburzony, i on o tym w tym właśnie kontekście opowiadał. Ten powstaniec, był taki nastrój w ludzkich sercach, takie pragnienie wolności, że to trochę się wymyka takiej naszej ocenie, bardzo racjonalnej, bo my chcemy z naszego punktu widzenia i po latach tak racjonalnie do tego podejść. Ale wtedy, przy tym napięciu, które wtedy było i tej okupacji, i temu szaleństwu okupanta, który robił to, co chciał i zabijał, jak chciał, opór był tak naturalną rzeczą i jeżeli jest możliwość oporu, a ptaka się nadarzała i czuli w sobie siłę, to trzeba było ten opór, tak mówi, ukazać, wykorzystać ten moment. Bo, mówi, lepiej umrzeć wolnym niż zniewolonym, prosto stojąc niż na kolanach. I to trochę właśnie przez ten pryzmat tego miejsca i takich rozmów warto spojrzeć też na ten czas powstania po kilkudziesięciu latach. Że to trzeba też wziąć pod uwagę, a tym bardziej, że ta historia naszej wolności, która wymaga ofiary, ona nam towarzyszy przez dziesiątki, setki lat, że to, co nam się wydaje takim naturalnym elementem już teraz, okazuje się, i to teraz w kontekście wojny na Ukrainie, jest elementem, o który trzeba zadbać, o którym trzeba myśleć w różnych kontekstach. To trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest tylko sprawa mi obojętna. Mój kraj, moja ojczyzna, moja kultura, my na emigracji widzimy, czujemy, że to ma wartość. Gdy się jest tak naturalnie w domu, to się wydaje, że to jest tak zwykłe, zwyczajne, że to nie ma z tym jakiegoś problemu. Ale gdy to się utraci, to dopiero człowiek to docenia i widzi, jak ważną rolę to spełnia. I też właśnie w kontekście tego powstania, tego muzeum, warto cenić to, kim jesteśmy i skąd nasz ród. Później też wieczorem na głównym placu w Warszawie piosenki powstańcze, ogromna rzesza ludzi, młodych i harcerzy, i też dorosłych, śpiewają wspólnie piosenki powstańcze. To jest wzruszające, a zarazem też budujące, bo jednak pamięć jest ważna i wyciąganie z tego wniosków. Czy mnie też stać na pewną ofiarę? Czy ja też bym podjął się pewnego zadania? Tu nie chodzi w kontekście minionych lat, bo to była wojna, to jest szczególny okres, ale nawet współcześnie, że ja coś mogę dać dla innych, że nie tylko myślę o sobie tak egoistycznie, ale również i społecznie, i patrząc na innych ludzi, że też mogę im coś ofiarować z siebie. To w tych kontekstach właśnie warto to rozważać.
1: Prochy 37 polskich lotników spoczywają na cmentarzu alianckim przy Ojmarze. Są to prochy, które zostały tak naprawdę zebrane z różnych miejsc Węgier. W Szentes, w Lajosmirze i w Róży mamy pomniki, które tamte lata upamiętniają. Słyszałam również, że do Muzeum Powstania Warszawskiego trafią fragmenty samolotu, który został zestrzelony nad Węgrami właśnie w czasie Powstania Warszawskiego.
2: W 1944 roku alianci z polskimi oddziałami wojskowymi, drugim korpusem polskim Władysława Andersa, walczyli z Niemcami na Półwyspie Apenińskim i zdobyli tam kilka lotnisk, między innymi w Bari, Foggi i Brindisi. 1 sierpnia 1944 roku, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, mimo że armia sowiecka była już na wschodnich przedmieściach Warszawy, Stalin wstrzymał swoje natarcie i nie udzielił znaczącej pomocy powstańcom, którzy sami nie mogli się przeciwstawić Niemcom. A w następstwie tego alianci musieli transportować broń, amunicję i leki drogą powietrzną z Włoch. Najkrótsza trasa prowadziła nad Węgrami, które były wówczas okupowane przez Niemców. Realizacja misji została zlecona 1586 eskadrze specjalnego przeznaczenia, która była jednostką organizacyjną RAF-u, ale pod dowództwem polskim, a i jej personel składał się z Polaków. Od pierwszych dni sierpnia 1944 roku polska eskadra transportowała zaopatrzenie wojskowe powstańcom. 3 godziny po wybuchu powstania warszawskiego z Brindisi wystartował bombowiec Halifax, oznakowany GRGJP-283, który miał na pokładzie materiały wojskowe dla Armii Krajowej. Około 22:00 polski bombowiec wszedł w przestrzeń powietrzną Węgier i godzinę później opuszczał ten kraj. Polscy lotnicy szczęśliwie wykonali zadanie, zrzucili sprzęt wojskowy pod Warszawą i wyruszyli z powrotem do bazy. Około 2:00 w nocy polski Halifax wleciał na teren Węgier, ale nad wielką niziną węgierską został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec. Znane są także przypadki innych samolotów brytyjskich z Polakami na pokładzie, które zostały zestrzelone w okresie powstania warszawskiego nad Węgrami. 26 sierpnia w Bacz Bokond, 11 września w Róża i 13 w Modorosz.
3: Przywołujemy dziś w pamięci chwalebny szlak bojowy żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej. Szczególnie wspominamy lotników polskich, którzy przelewali krew w kampanii wrześniowej, w bitwie o Anglię i na innych frontach Europy. Wspominamy też lotników brytyjskich, amerykańskich i południowoafrykańskich, którzy niosą pomoc powstańcom warszawskim, ponieśli śmierć bohaterską. W skupieniu i zadumie składamy hołd żołnierzom, którzy oddali ojczyźnie swój największy skarb – własne życie. Do was wołam, synowie i córki narodu polskiego, którzy podczas II wojny światowej pokazaliście światu, że jesteście Polski warci, a Polska jest z was dumna.
2: Fragmenty samolotów znajdują się w węgierskim Muzeum Lotnictwa w Szolnoku, a prochy lotników spoczywają na cmentarzu alianckim w Szojmar obok Polaków, Brytyjczycy, Nowozelandczycy, Kanadyjczycy, Australijczycy. 37 mogił zdobi tam polski orzeł. I to właśnie tu, o historycznej godzinie W, w asyście warty honorowej, przy kamiennych krzyżach z polskimi nazwiskami, przywołana jest pamięć warszawskich powstańców. Na grobach lotników spoczywają biało-czerwone kwiaty, płoną znicze i modlitwa. Modlitwa za duszę naszych rodaków.
4: Muszę odejść z tego terenu. Zrzut przyjmujemy dziś, albo już chyba nigdy. Zrzut przyjmujemy dziś, albo już chyba nigdy.

0: Spotkania na cmentarzu Szojmar, polonijne spotkania w upalny środek lata, 1 sierpnia o godzinie W, mają swój osobisty wydźwięk. Upamiętnia się wtedy również naszych polonijnych uczestników Powstania Warszawskiego. Jak ksiądz odczuwa te spotkania?
1: Przede wszystkim jest to element tworzenia wspólnoty w miejscu i z okazji nas jednoczącej. To jest ważne, że dla nas Polaków to miejsce i ten czas ma znaczenie. On jest przyczynkiem do tego, byśmy my współcześnie, będąc Polakami na obczyźnie, to tu, na Węgrzech, wiedzieli i o tej swojej historii, ale też potrafili spojrzeć wspólnie na naszą tożsamość i to, kim jesteśmy. Tworzenie wspólnoty, nie jestem sam, bo te ofiary, ci piloci, te prochy mówią nam właśnie o ich miłości do ojczyzny, o ich odniesieniu się do tego, co się działo w Warszawie, bardzo osobistym, bo to były działania podjęte dla pomocy powstania i to latali z północnych Włoch. Taki był układ, możliwość nie z innych miejsc, tylko właśnie wtedy te oddziały już były na północy Włoch i stamtąd z tych lotnisk można było w ten sposób alianckimi lotami pomóc Warszawie. I to czynili Polacy głównie. Tak więc ich odniesienie, ich osobiste też spojrzenie na ojczyznę, na wolność, na miłość do ojczyzny była znacząca. I teraz dla nas tu dzisiaj, gdy odwiedzamy ich groby wspólnie, to właśnie pobudzenie nas do tego, że jesteśmy wspólnotą, to jesteśmy współodpowiedzialni za siebie, to jest wspólnota i ta wspólnota ma swoją historię i swoją tożsamość. I tą tożsamość, historię znać, a tożsamość budować, jednoczyć. To jest takie zadanie dla nas i w tym kluczu staram się zawsze tak odczytywać. Jest to zawsze dla mnie też czas wzruszenia i takiej szczególnej modlitwy, jeżeli jestem na tym cmentarzu w Szojmar.
0: Mówił proboszcz polskiej parafii personalnej na Węgrzech, ksiądz Krzysztof Grzelek. Słuchaliśmy wspomnień nieżyjącej już naszej bemowskiej koleżanki Lucy Rywis oraz fragmentów wojskowego apelu pamięci z Róża. Miejsca, w którym 82 lata temu zestrzelono samolot RAF-u z polskimi lotnikami na pokładzie, którzy lecieli na pomoc powstańcom warszawskim. W minionych dniach szczątki tego samolotu za sprawą konsula honorowego Polski w Segedynie doktora Karola Biernackiego zostały przekazane do Muzeum Powstania Warszawskiego. Uroczystości wspomnieniowe organizowane tradycyjnie przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema poświęcone tym wydarzeniom odbędą się 1 sierpnia, czyli dzisiaj, o godzinie W na cmentarzu w Szojmar.
2: W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. I przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej.

0: Audycja powstała w 2026 roku. W imieniu Tunde Trojana Rytidejmaszy, kierownika produkcji Helgi Zila i realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bordańska-Sadojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisia pożegnana.